0: Hello.
1: Hello. Hello. Prosím, keď tam dimniča Štef?
0: Da, kod mobitela.
1: Joj, prosím vas, keby mogli dojti k meni u Vlašku. Pečka mi se zaštopala, znate?
0: Da, a kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
0: Koji broj?
1: Ne treba vam broj.
0: Ne?
1: Pitajte samo za gospu Jelu.
0: A, fino.
1: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
0: Kefu i kugle uvijek imam sa...